0: Polski nagrania. Polski nagrania. Nicht nur die Musik ist vom Nachbarn.
1: Tu Polskie Radio Big Cyc, sekcja albańska Radia Wolna Hercegowina. Minęła godzina 27. Słońce wzeszło w dramatyczny sposób w Małkini, a zaszło bez zbędnych perturbacji nad centralą nasienną w Suwałkach.
2: Łączymy się ze studiem sport. Przed mikrofonem książę Fryderyk II, niestety z trzeciej dynastii Ming. Czołowy napastnik praskiej drużyny Wiktorki Ziszkow i stado pędzących imarek.

0: Czyli rozmowy kasanowy w reżyserii Marleny Dietrich.
1: Wystąpi Ayatollah Khomeini, pseudonim Tatanka Jotanka, czyli zjadacz korzeni. Mówi Marlena Dietrich.
2: Jakie są pańskie przeżycia eschatologiczne?
3: Znajomy powiedział mi, że Ewa dała Adamowi jabłko, bo była agentką wietnamskiej firmy Jablonex.
0: Szarpie druty, zespół z Huty. Nie, za nada.

0: Czy tu rezydencja Enwera Hodży?
1: Tak, halo.
0: Proszę czekać, będzie rozmowa.
2: Zamiejscowa, łączy.
0: Czy tu radio? Przepraszam, przepraszam, czy tu radio? Proszę pana, naród mężycie tymi audycjami. Proszę pana, ja podatki płacę. Proszę pana, ja wymagam trochę kultury i szacunku. No, proszę pana, to obraża moją inteligencję.
1: Dziękujemy za tę cenną opinię w naszej ankiecie środki masowego przekazu w służbie bezpieczeństwa. Zgodnie z życzeniem zwalniamy tempo. Czas na radio z ludzką twarzą.
3: Gra i trombi, zespół kombi.

0: Minęła godzina 29. Tradycyjnie o tej porze w ramach akcji zbieramy surowce wtórne Wojskowy Kwadrans, czyli tajemnica ptaszka kiwi.
1: Dziś wyjątkowo z płyty kompaktowej frakcja dźwiękonasiadowcza Dońskiego Pułku Ułanów imienia Stoczni Gdańskiej.
0: Stoczni.

0: Radio, Bigcys, minęła godzina 32. Na specjalny wysłannik z Żelazowej Woli zaprezentuje oficjalne stanowisko państwa Gucwińskich w sprawie istotnie dręczącej nasze społeczeństwo.
1: Czy stać Polskę na zbudowanie kolejnego kanału Sueskiego między Warszawą a Tczewem?
0: Śpiewa rock'n'rollowy odłam Gustawa Morcinka,
2: Łysek z pokładu Idy.

0: Więc tak, sytuacja jest dramatyczna, bo...
1: Znaleźli w obliczu faktu, iż właśnie skończyła się pierwsza strona płyty i mimo iż ufamy...
0: My ufamy waszej inteligencji.
1: To jednak taka ten mała sugestia no tak, z naszej strony, abyśmy...
0: No właśnie, na sposób przełożyć trzeba.
1: Zmienili stronę płyty.
0: Płyty, kasety niepotrzebne skreślić.
1: No i staropolskim prosimy, niech dramat...
0: No, no. Okay, to dramat.

0: Minęła godzina 40. Trwa nasz maraton dla dorastającej młodzieży pod wszystko mówiącym tytułem Czyż nie dobija się koni?
1: W związku z tym faktem na ulicy Gdańska pojawił się wieloryb, który popełnił rytualne samobójstwo pod wieżą ciśnień.
0: Niestety.
1: Na wieść o zastąpieniu biletów tramwajowych kartami kredytowymi.
0: Pan American Oxycord Company z siedzibą w Burkina Faso.
1: Sekcja publicystyczna przedstawia reportaż
0: Romualda Widelca
1: o skomplikowanej strukturze psychicznej tajnych funkcjonariuszy komunikacji miejskiej.
0: To jedziemy. Okrutne.

0: prognoza pogody. Uwaga, poszukujemy węgorza. Ubrany był w czarne okulary, beret, nosze i kalosze. Urwał się z choinki i do tej pory nie powrócił.
1: A teraz herbatka przy samowarze, czyli pepesza zwana pożądaniem. Śpiewa Timur i jego drużyna na kółkach.

0: cyklu Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym, bestseller w narzeczu Suahili, czyta Josif Broz Tito.
1: Niszta nie każesz, chociaż lidę prestanenem, ne reci ne, a sad też mi lepo sferi preci, ne prasi ne, ja sam twoja prijatelica, ja nisam kriwa. Och, dobre je, ja se ne wierzę elektrikom.

0: Minęła któraś tam godzina, Radio Big Cyc ogłasza alarm przeciwpowodziowy dla miłośników starych pierników.
1: Graj i tańczy zespół Comanche.
0: Zjemajki.

0: Proszę Państwa, zespół Big Cyc nie jest zwolennikiem linearnego pojmowania
1: No,
0: świata.
1: niewątpliwie,
0: Tym
1: niewątpliwie.
0: niemniej fakt jest faktem.
1: Tak.
0: Płyta.
1: Płyta się no, po prostu skończyła
0: No
1: i.
0: ale życzymy, prawda, aby trwała w immanentnej koegzystencji wszystkiego w ogóle.
1: Tak, no, interlokutorem dzisiejszego spotkania
0: Józef
1: był,
0: Stalin.
1: tak jest, i grupa Big Cyc. Dziękujemy.
2: Może chcecie coś jeszcze dodać?
0: To,
1: To,
0: nie,
1: nie,
0: nie,
1: nie,
0: dziękuję.
1: dziękuję. To starczy, starczy. Do domu.
0: Do domu.